cichy zarzej na krasnym paniku. Tak jak o każdej jasy w zlinu mogą poniku. Kamuś nieprawda, że tu holki są jako zwidać.